Ushaka bezawubusa kanti la izobusa khona umuntu umehlele kwamenzi.